0: Josef Donat, serbskim rozhlasu a moja prawa ruka je dźensa Matej Cysz. A tu już poleda won hiž raz na niekotre temy tutoho dźensnišo ranja. Witaj.
1: Dobranje, no rad lubię to činju. Piatk je murec dźen serialu serbskim rozhlasu vo novostkach z vědomosće. Wokoło Wunamakanku informuje Mirčin Wenk dźensa vo KI, kiž přełožuje daty, jedne je tam nie KI, tak za čłowek je zrozumí. To klinči komplikowane, zawiesće też je. Mirčin Wenk pak je tun prawy, wun tajke wiadomostne temy normalu sam przystupni. Z ekspertu za hudźbne temy, Semanom Hedušku, podamy so dżęsniejszym kreszędzie do sveta hudźbneje teorie, a do sveta arystokratie dżęsa też punże. Dostaniemy mianujcy čestny wopyt naszego lubowanego serbskiego kieżora. To sam čipność to ma zasoraz k prajenu.
0: A s kotrym wiedrom smiemy dźensa liczyć, to ja wam nie dam prajo.

0: Serbski rozhłos a zcywa tej geranie, kaž tež dźensniše bez hudźby za mnie wosobince njepředstajomne, peč hodźin sydnaće. A ja do sveta hudźbneje teorie we zwisku ze serbski hudźbu nas dźensa zasora Szyman Heduška wotwiedźe.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Niedawno sym raz studiju čitał, kiš je so w uviču harmonijskich strukturu we popowej hudźbie we zajšwych 60 letach wienowała. Tam rikaše, zo so modulacije, po takim zmiena toniny we jednym spiewie, přeco menje wužiwaja. To bych nydom čipny a tak poladach, kak to poprawom we serbskej hudźbie wupada. W osobie we 1960 a 70 letach jako narawaše so wiele serbskich szlagru z hudźbnymi orkestrami a profesjonelnymi spiewarami aranžowachu wukubwani hudźbnicy spiewy a zatwarichu dys a dys harmonijske zajmałostki. Słyšeć je to na przykład we spiewie Najrinča Holca, spiewane od Gerta Wernera. Pri njej štučce ste hišče ve samsnej tonine. Ceča, že hižo krok vyše. A štvorta hišče raz. Dalši tajki přikvat je spev Revač chcel od Mirčina Veclicha z leta 1992. We przekodzie od poslednie sztuczki na poslednie refreng moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kakrat bych zasarewać chcel.
2: To na tute miestnie činić jest gerie neusiedne. A kak dżenca wupada, gdyż poskam hudźbne albumy albo drue moderne popowe spiewy zajšwych lat, dobił dołho za modulacjami pytać. Dys a dys odrie hiszcze kwoščenka wurieba, gaž na przykład w bole jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Brettschneiderec, we kotrym się refreng przeco we hinejšej toninie, mianujcy zvuk niši. Typisce je tež zmiena harmonie we vospietowaniu posledneho refrenga, kaž tu pola skupiny Horaski. Zima jo pak da so riec, zo nie možemy mjezynarodnu studiju kompletnie na serbsku hudźbu přenjesć. Zato su so naše hudźbne stawizny porno mjezynarodnym prostče hinak wuwili. Přijušim je wuwidźeć, zo harmonijske eksperimenty we popowej hudźbie tež pola nas wotybieraja. A znano je to nastrok na młodych komponistów, so nic hudźbnych eksperimentów bojeć, šako tajke hižo přeco mjachmy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szyman Heduška je so z wuwidźom modulacjo a harmonijskich strukturu. Serbskej hudźbě zabierał. Pečo dżin 20, česač menšinu hišča potom slyšiće naše pojezdče s Matijom Cyżom.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranie. Za letošu 102 postatu skadżowanku pyta režija Wotnětka za programowymi dybkami. Kajž Milena Wočarjec a Maximilian Gruber jako wumilski nawod zdzielitaj, moža so zajęcać do 1. oktobra ze swójskim činoškom Polanieju Przyzywić. W fojejach budyskie krony, ale też na wszelkich druhých miestnach je za čas skadżowanki, też za so miestno za wumilske tvorby zamówitaj dale zdzielitaj. Letuša skadżowanka wotmieje so 21. novembra. Na Połansko-Szulskim Centrum je Konrad Zuse we Wojerecach. Wieczera symboliski zaru za twar moderneho KI-labora. Nowotwar ma hać do końca leta 2027 i hotowy być. Planowane są między drugim wyłotowanie z VR-nałoczemi, szpundowania, gdyż ze sensoriku działaja, a inteligentne rumnostne systemy. W osobie wukubanskie wobłuk aj ladanie, a logistika ma te z nowych wuknięckich możnością profitować. Z inwestycjami niedzie 3,15 milionów euro nastanie z tym na przychod wusmierenne wukubanskie steniszczo za połanskie kubwanie, budyski okres informuje. Z prynnymi twarskimi dziełami paksu hiżo juliu započeli. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLG je 8. a zdobom poslednje předstajenje inscenacije Princesna Jamilia w srjedu budyskim rodowym dźiwadle rało. Dohromady 830 přiladowarjo je inscenaciju widziało. 15 holców ze Serbsko gymnazija a Serbske wyższe szule Budyšin předstají ru dokuła wokoło princesny, kotraž čišinu na kralovskim dworje viac njewutraje a so do sveta poda. Pieč z rajoku přenže nětko do zhromadného dživadłowo projekta Domizna ze serbskim modžinským dživadłom pod návodom Mirka Brankačka. Ponovenje B97 v Němcach dále plánuje kajž předvidžane a přitom termíny dere dodržuje. Kajž zdžili krajne zariad za drohotvar a vopkat, maja nimale šitke podvožky spřijotované. Jako přichodný krok so drohotvarské dživa vupisaja. Předvidžane je kletu na lieču tvarič za počeč. Paralelně k ponoveniu drohy kvadu Němcach potom tež nové rove za medie. V Tuchorskim lesu Pala Poršova informuje netko nová digitálna doživjenská tura vo staviznách areála. Tuchorský les bie v 1980 letach zaurené pasmo, dokéž by tam ležonosť vojska. Ište dženca dopomínaja bunkry a druhé poostanky na nedešu sovětskú raketovú bázu. Doživjenská štěžka poskyčuje na nedže 3 kilometrach všelaké stácie s pokivami, malými nadavkami a hudančkami. Štěžku biežeč traje nedže hodinu. Je to jedna z miestem cínače túru zapadní v Užice, kotrež hoďa so s aplikáciu Audoria přesledžič. A to bych u naše povězče, kýž nám akáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Częstejszy dzień zaje so z blakami z Kurjawu, potem we wotmienie mroczele a słońce wostanie pak sucho przy temperaturach aż do 21 stopniu. Jutrze rano znowa Kurjawojte, a potem zaso wotmieniace dale sucho przy podobnych temperaturach aż do 23 stopniu.
2: Niečo nejšie, ok, a je lízo dola nešto vúľadače, štož môj mylič potom nám to dola rady prajče. Zazvojnče Mateja 7400, kýba so napísače nám WhatsAppku vúživače četú funkciu.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny, ponapo šest Čechie.

Albo dźensnišo Svěća Ralbicach, Barbi, Lečo, dźensa wobědžuja so tam wonjowi wobornicy jutře večer 8 směja pisany program z diskoteku, kiž so přizamkne a njedźelu chceća potom najprjedy zhromadnje wobědwać. Od připona jeni sleduje konjacy šport, popodnju dźěćace čapou rwiki a karusel so tam tež werči a to darmotnje. A deszcze zmieja tam cyle wiac w osobitych programów dybku doszcze niebies malom dost. Domi z niskie towarstwo Radiszka przeproszuje na huczno literalny wieczor, na którym wspominaja na 130. posmiertny narodniny Marek Rulmosec a postate posmiertniny Marek Kubaszec, dżęca wieczor to budże na po 8 stróży pola huczyny. Na dwurěčny nazemske wiki sće potom na samsnym městnje přeprošeni a to jutře. Tam werči so leca šo koło woko o birny kulku neplu. Regionalni wikuwario zmija tam dosć a nadosć, čehož můžeće so doladać a najesć. Na dniu wotoreno pomnika za jutřišim nedźelu zmije tež MDR Studio Budyšin se serbskim rozvozom svoje dury wotorene od 10 do 4. Ale kapacity za wiedzenia budu obmierzowane. Stoisz, chce, tun musi potom dobięć na przykład też do serbskiego doma. Tam pokazuje filmy, dzieci może paslić, sedakowia tykans, wopszany program zmija też we ski, we przyziemiu serbskiego doma. A haj, chodzi z kawosada, ta zwieci lieca, 950. 50. rocznicu swojej cukwy, a k tomu je potom jutrze sympozji ze stawizniskimi przednoszkami planowany od popodnia na po 2 maj. A niedzielu na dniu otworzenia pomnika budzie też szulski muzeum domizniska stwa Ptaczecach otworzenia.

0: Kaj sem to prederunje prajwa we Ralbicach sweća tutun kunc tydźenja, a znano z čeje tež sajšwych dniach we WhatsApp statusach znatych wuladali luštne KI-videja z Dylanki Švabja za tutun kunc tydźenski swedźen Babilića Ralbicach. Štuž je we usy nikak znate to, abo tu wuladaš tam we tutych videjach, kotre šak nisu woprawdź realne natočene, ale so ryzy na ličaku abo šmuratku nastali z pomocą kumštnej inteligencji. Najnowszym video je widzieć, jak Ralbičenio stan za Babilića tvarja, pola tola ponieczim, so kóżdy z pomocniku do minifigury pomienszy. Danny Glocksin je za tute videa zamówite a przeradzi, što w opytowariu a w opytowarki kunstyczy na Ralbicach wszystko takle odczakuje.
1: Nasze Babilića zaji so piatkwyczo z naszym woblubowanym wubydżowaniem woniowych woborów. Subotu večo vedže nas potom Mike Brzan po pisanem programje. Přiladovajo muža so veselič na en mix se zrejemi, live učbe od našich rockpertov, kaj šte šelake skeče so raja. Highlight večora buče zase naš navrčani film, a potem prosim, kaj še zvučene na reje. Ta nedžela je napakovana se šelakimi highlightami od Renčeho pivka, konacer športa, dječace Čaperove Viki, hat cool getan boli.
0: Ešte mal los da Lubos, nech si tam dojedže a za trhky su čipni na vone KI videa poladeč raz do našeje app MDR Serbia, tam sme vam nekotres tutr zesta.

0: Móžne słowo.
1: Tuto ma dźensa Marko Bulank-Paška ze Sulšec we nadoko a zamówitosće Baćońske wosady.
2: Nawy, dołhi a ciężki pucz, započa so skorosću. Nadobo by wszystko inak. Strach činje się sobą do kóždej stwy, przewodzie się kóždu mysl. Operacja stěje się w srediściu. Nadzija, jenoś mały dybsk světła, ale ona by tu. To latyś tam, dżako noś za lekarjo a sotry, za posmiłk, przykilność a dobre słowo. Modlitwa niech nam krute przystał, w nocy jako ciche proszu, albo wodnio jako husto szeptany dżak. Ulka swójba dziarzy się romadze. Wira noszy się mielczo, ale stajnie. Lubosz by czujomna w kóźdym lubym słowie, a dowiera rozcie się. Nic nadobo, ale pomału. W ustrowienie tak pomału przyjdzie. Krok po kroku. Żywieńska kwalita pak nie by kaś do toho, ale wiadomisza. Strowota nie by stał, ale da. A nietk? Zromany czas niech kóźdy wiadomie wużywa. Nic kletu, juce, albo bo wiedy, ale dżęca.
1: Tole praj Marko Bulank-Paška ze Sulšec we nadoku Baćońskeje wosady. Cija pół mjenšiny do 6.

0: Peter Gisberg, Florian Kislich, z nowej dobu, słyszeć by też. Simon Hiduszka, lubię dzieci, modostni, dżęsaszcze doszle, a potem żnokiwa za sokąc tydzienia. Nie to dobry plan? Sada męczynu, po 6 Czechie.
1: Dziś

0: Dzień dobry, no mamy zase raz tu cyle wosobitu cześć, że smiemy tu witać naszego lubowanego serbskiego kieżora. A kaśe mi prajo je runa, kle z lieta niszcza prazy roczo do budyśina przyjął, tyż nechamy sobie komdzić. Proszę jara, mikrofon słysza wam, wasza kieżorska majestost.
1: Lubi Serbuk, ja lubi Serbia, przyzjewiu so roczo z dlesze je służbnie jezby. Sem zaso raz we Chinie pobył. Tam sem jednał ze zajemcami, kiż cedza wocinić cywu seč hostczęcu ze serbskej a wużijskej kuchniu. To im wiezo nie możemy zasadnie zakazać, ale sem inwestoru przeswiecił, so suszak kwasna poliuka a kryn z hoja ze miasom a plince a twaru z lanym wolijom jako serbskie jedze też dżil serbskich nałożków. Žaden svedžen bez natykania brucha, tak rec. A tute nałožki sú imaterielne kulturne herbstvo. Tuž nemôža cele bieze šeo ve chínskych metropolách serbskú kuchňu poskyčeč, ale rade z našej licencu a vistým podielom dobytka za nás. Kak to potom dokladne vupada a što tam kieži seda, o tým drbiu nietko jo s hostčencami rečeč. Taki prawe Wellbeek Franchise z filialemi po całym kraju? Abo sycz wulkich hostczynców z atmosferu kwasnej żole, wiezo też z kapawu albo dublom Mirczina Weclicha? Kaśtyż pieco to budże, zajm we Chinie znamieńcza je wulki. Cuze eksotiske jedzie woptacz, to je tam miestem skoro wieczy statusowy symbol hacz wulke auto. Rozumna filozofia poprawom. Jenož špatná za nemských autotvarcov. A predáč zabudu, jezby do Chíne dla sem celé skomžiu jubilej vúľadka. To dla nietko ište vútrobnú gratuláciu. Nech je serbská reč v televízii tej štále signál, abo plista, tým kýž bychu nás Serbo rade jenož jako epizódu staviznou videli. Nech je dále živý dopokaz, zo ju tola ľudžo serbsce reča, šie generácie a vo všem možným. V tutom zmysle přeju vám riadne konce dňa. Váš serbský kežo Miłosław Prenić.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Koło wokoło Wuchinského hata Radworju mohło so přirodoškitne pasmo jasno rozšěřić. W gmenje pak so tuta idea dere nepřiwza. Kaž serbske nowiny rozprawia, by od budyckého okresa planowane rozšěřenie tema na zajšłym posiedzeniu Radworskej gminskej rady. Okres chce mezu im nowy hat a dalsze pfoniny do tutoho pasma zapřijeć. Za Radwor by to niekotre z čeje miło. Puče njemoli so ižo bezešo wutwarić abo wobnuveć, a tež nic wuživać. Kolesovanje by z džela zakazane było, jechanje abo vodženje konu, po lesach a vukach kodžić, abo tež vukodžovanje ze svojim psom bez lajne. A tež ratorstvo dobavo s přidatnymi smirnicami žive byč. Runje to šo postara so Radworju vo kritiku. Gmena sadža menujce tež na lohki abo zlohka na turizm a vidži svoje ujiče tym nastupaniu przez to worożene. Tež ratorske drustvo je w obmyslenia przyzywiło na przykład możnych stratów unoszku, a nie lepszyno za obsidżerów woninu dla. Gmieńska rada Radwo je planowane rozszerzenie to dla odpokazała. Nietko, że jest tež co na okres, czyż chce dżia potem tež potrychanych obsidżerów słyszeć.

Larjane Wuspěch w osom předstajenju ze swosomstu cici přiladowarjemi je kruch princesna Jamila docpěł, ze wšěch serbskich šulerjow su se dźěći to wobladali, abychu woprawdźe zahorene a po jednej inscenaciji, so šec tak rjenje praj, je tež do přichodneje inscenacije. Proby za nuru so hižo přichodnych dniach započnu, hižo na nowy tydzień sredu 16. septembra započne serbske dźěćace dźiwadło zwučować za ru Guzmorski Kłobuk od Jewy Marie Czornakec. Lube dzieci, jeli macie luszt tam sobą czynić, to jest lube witane. Zajmcy niech przyjdą rady na tutaj sredzie poponią na pociach do wulko dziwadło domu na probu jewiszczo. Ra serbskie spisowaczki werci są wokoło wodnych mużów, serbske bojšče a baje a hišče pokazka za dorosčenych lubovarjo serbsko dživadva, serbske činorje sveči so přichodne premjera ze Sloppy Dolls a to sobotu 19. septembra večove Haslove.

0: Rozsunemy przy hudźbje do swěta hudźbnej teorie. W zwisku ze serbskej hudźbu nas netko Szymon Heduška wotwiedźe.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Niedawno sym raz studiju čitał, kiž je so wuwiču harmonijskich strukturu we popowej hudźbje we zajšwych 60 letach wienowała. Tam rikaše, zo so modulacije, po takim zmina toniny ve jednym spewje, přeco menje wužiwaja. To bych nydom čipny a tak poladach, kak to poprawom ve serbskej hudźbje wupada. Wosebje ve 1960 a 70 letach, jako narawaše so wiele serbskich šlagru s hudźbnymi orkestrami a profesionelnymi spewarjemi aranžowachu wukubwani hudźbnicy spewy. A zatwarichu dys a dys harmoniske zajmałostki. Słyszeć je to na przykład we spiewie Najrincha Holca, spiewane od Gerta Wernera. Prynjej sztućce stychiszcze we samsnej toninie.
3: Ty si tam przy mojej łodlin.
2: Cicza, że hiżo krok wyżę.
3: Ty si tam na wiedrach miłych.
2: A sztwota, hiszcze raz.
3: Ty si tam we nocach do hiż.
2: Dalszy taki przykład jest spiew Rewacz chcę od Mircina Weclicha z lata 1992. We przekodzie od poslednie sztuczki na poslednie refreng moduluje wun wo zvuk horie.
4: To znaju dzi. Kakrat bych zasa Rewacz chcę.
2: To na tute miestnie czynić jest skierie neusiedne. A kak dźensa wupada, gdyż poskam hudźbne albumy albo druhe moderne popowe spiewy zajšwych lat, dobił dołho za modulacijemi pytać. Dys a dys odrie hišće kwoščenka wurjeba, kajš na przykład w bole jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Brettschneiderec, we kotrymž je refreng přeco we hinajšej toninje, mjenujcy zvuk niši. Typisce je też zmiena harmonie we wospietowaniu poslednjeho refrenga, kaž tu pola skupiny Holaski.
5: Nie jest nasz najmłodniejsza, nikoho to nie stawa, do kluba so podamy tam.
2: Zimajo pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiju kompletnie na serbsku hudźbu přenjesć. Za to su so naše hudźbne stawizny porno międzynarodnym prostče hinak wuwili. Přijušim je wuwidźeć, zo harmoniske eksperimenty we popowej hudźbje tež pola nas wotebiraja. A znano je to nastrok na młodych komponistów, so nic hudźbnych eksperimentów bojeć. Wšako, tajke hižo přeco mějachmy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Szymon Heduška je so zvojičom modulacijo a harmoniskich strukturu. Serbskej hudźbje zabierał, a netko nech zaklinši Mircina Weclichu spěw z leta 1902 a 1910.

frivolna štučka s posmjewkom a ištwanom kobelu. A mam pokiju za was, před globusom w Wojerecach, wyskaja tam, gdzie się 70 dołolene, tam po takim kiczbu. You must understand the touch of your hand.

0: www. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Nowy fachowy nastawk sledźoku z USA drje tež fachowcy Smart Mobility leba pola čorneho kumca pilnje studuja. Tam však zabieraja so z autonomnymi autami a runje při dale vujiču tajkich mowo one dživo pomač. Gdyż autonomne auto bez šofera jedzie, one svoju wokolinu ze senzorami a kamerami wobkidžbuje. Tute informacije kumštna inteligenca wuodnoča, kotraž potom na ich zakładzie rozsudza, hač ma auto borżdzić, pospiesić, odbočić a tak dale. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudzi, hodzi so lidma rec. W obliczenia są takie kompleksne, że je też fachowcy nie rozumia. To jest problem, gdyż pytaja za zmylkami, albo gdyż spytaja za wopkat straszne zadżarzenie auta korigować. To dla są informatykarki z USA przydatną kumśną inteligencję ujili, która się jakaś przełożyła. Człowieckich słowach a zrozumliwych konceptach informuje tutaj, czy dla planowanska KI aucie czyni, co już ona czyni. Jeli na przykład auto rozsudzi, że ma borżdzić, potom przełożowanska KI się przedleżace informacje analizuje, a to co z rozumliwym konceptem przyraduje. Na przykład, dokel su senzory kolesowaria spoznali. Tole ona sobu jeducym aucie zdzieli, a z dobą nadawk do kontrolnego modula dale da, żeby auto woprawdzie borżdziło. Przez tutu krutu integrację so zawieści, że przełożowarska KI też woprawdzie to posredkuje, żeż auto runie czyni, a se jenoś niżto nie umysli, żeż szak je nadal szpak kumśnych inteligencjów. Teście je system, że noknąłem dopoznaczam wiet. Tak je testowe autonomne auto przeco przed kolesowarem zastało, ale ujinyło so jemu żenie nie je. Inżynierki z to ukadżachu za auto kolesowaria dla borżdzi. Z przełożowanskiej KI pak se pokaza, że auto kolesowaria jako tajkeho syła spoznało, a to dla ty żenie kurs zmieniło niebie. Ale jedna się so o nuzowe borżdzenie, dokaż su odstawkowe senzory niekajki zadziełk spoznali. Z tutej wiedu mu šofér zaje dość zapřimnič, zo njeby nuzowe borżdzenie treba było. A inženjerki wiedža, na čim dobja dživač, zo bychu autonomne auto polepšili a vjesčiše činili.
0: Vieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Smrčenom venkom, 7 hodin, 8 a 14, 12 do 8.

0: Słyšiće wot Marka Bolanka Paški ze Sulšec.
1: Nawy, dołhi a ciężki pucz započa so skorosću. Narobo by wszystko inak. Strach činie się sobą do każdej stwy, przewodzie się każdą myśl. Operacja staje się w središću. Nadzija, jenoś mały dybsk swietwa, ale ona by tu. To latyś tam, dziako noś za lekarjo a sotry, za posmiłk, przykilność a dobre słowo. Modlitwa niech nam krute przystał, w nocy jako ciche proszu, albo wodnio jako husto szeptany dżak. Ulka swójba dziarzy się romadze, wiera noszy się mielczo, ale stajnie. Luboż by czujomna w każdym lubym słowie, a dowiera rozcie się. Nic nadobo, ale pomału. W ustrowienie tak pomału przyjdzie. Krok po kroku. Żywienska kwalita pak nie by kaś do toho, ale wiedomisza. Strowota nie by stał, ale da. A nitk? Zromany czas niech kujże wiedomie wużywa. Nic kletu, juce, albo bo wiedy, ale dzięca.
0: Praj Marko Bulank Paška ze Sulšec we nadawgła zamówitosć i baczońskie wosady. 4 mięczyny do 8.

Poladamy krótko do 8, że raz na przychodną godzinę, na koło da smiecze się so to potem mierzdrujm takle weselić. Na Heleno Hiduszkeca, Weroniku, Zarodniku, Olivera Tomasa a na Tomasza Krauzu.

0: Nie mać, że to my jestem już na sobą dostali. Nie jestem tu dżęsa, wiedzą sama, ale romadzie z Matią cożą.
1: Policja z G.
2: Nie znaczy, że są zajświedne kamieńcu na Macharowej do bydlenia zadobyli, a z niego telewizor kajszcześ wiacore tysace euro kradnęli. Policja je slede zawieszczyła, a niecko za paduchami pyta. A hewak miejesz policja z chredu z niekotrymi niezbożami k czynienu. 70-letna je schredu poponju na przykład niedaleko Niesvačidła ze swoim Renaultom z jezdnie przyszła. Ona bie nad rozem jest Niesvačidłom a Sernenami popuczu, po takim podrozek i szwiedzie przez Koslow, a zdotal niejasnie przyczyny prasny nalewo podla drogi do sztoma. Przy tym so seniorowka Lochce zrani. Autopak bie tak skoncowane za dobesze so wotwlec, więc na szkoda 60-tysac euro. Torunia sredu poponju je čornym komcu nakładne auto z cichu tanką nie kolidirowała. Jednaše so LKW, kiš miješe drewo, po takim zdunki na przypowieszaku, a tejš taki kran, kiš tute na przypowieszak kwadze. A tun by najskiery przewysoki, tak so riesne, jako chceše 20-letny šofer tankować. Dokiež by LKW z tym pozdatnie wyši ač dovolene, su jemu kneflači kluče zčazali a jeho vozivili nastavic na škoda we wysokości 20-tysac euro. A cieć niezbożo jest o schriedu i że rano mnie z kupszicami a bukecami stało. 44-letna łodziaka Forda chce się tam naliwo do leżoność czy odpoczyć, dobie się pak na naprzeciwny wopka to czekać. Za nie jeduce łodzia Mercedesa, dla toho też pozasta, za nim jeduce szofer Renaulta pak najskiery drymasze a prasne do Witowa, a storczy tutun do Forda cele prytku. Łodziaka tuto

0: Wulki lochkoatletiski wersk lita Europske mištostwa sužno před nimale mjesecom se zakončili, ale lica sleduje hišće kitro spektakularne wodzamknjenje tute sezone, Mateo.
1: Cele pravje, a tutun přidauk nije jednore nikajka maličkost. V Budapešte sveča od dženznišeho nove World Athletics Ultimate Championships svoju premieru. Dež tak chceš je to jako kompaktny wersk sezone myslene. Mjesto doje WM z kvalifikacijskimi kołami a mnojimi wubeđovanskimi dniemi su to jenoš tři večerne sessions, za to pak přiušim 28 rozsudu s nekotrymi z najlepších lohkoatletko a lohkoatletov sveta. Doromady je 381 atletko a atleto z 560 narodu podla, a vieza je tiž nimska zastupjena, mez druhým z 1500 metrovským beariom Robertom Falkenom abo europskim mištrom Mjetana Lebje Julianom Weberom. K tomu přinže nimska mixed štafla přes 4x100 metrov. Zajmowy je też mytowanski pieniądz. Całkowicie są 10 milionów US-dolarów wysypa, wiatrze hać do toho na takim lochkoatletickim evencie, aż tu już jednotliwą dyscyplinę dobudzie po takim złoto, dostanie 100,5 tysiąc dolarów. World Athletics chce z tym nowym formatom wiadomo nieco kompaktniejsze zawieść, że są też bóle na przyladowary usmieri po takim Mienem przestałku, za to wiele rozsudu na jednym wieczoru. Zapoczyna się, każ prajne dżęca Budapeszcze, wubydżowania bieża potem hać do niedzielę, a su live w mediatece RD widzieć.

Hodźijska wosada swjeći lěca 950 let Hodźijska cyrki, a tomu je jutře sympozij ze stawizniskimi přednoškami planowany od popołudnja na po 2 maj. Referenća budu dr. Jens Bulisch, pfarrer Christoph Rummel, Trudla Malinkua a Gerhard Krautz. Nedźelu zajući šim do podnja na po 10 swjeća hodźiju potom dwurěčne swjeđenske kemše. A cały konc tydzenia przeproszuje z obszernym, gamusznym programom Towarstwo Chodzi Świeci na Świeczeniszczo przy Szuli. Niedzielu na dniu wotureno pomnika budże między drugim tej szulski muzei domizniska stwa we ptaczycach wotureno. Obladacz możecie się tam dwurieczną wustańcu. Prynny krocz Przeprosy miasto Kamienc na dzień wotyrynych zarodu. Poladać możecie do wszelkich zarodków o zarodu we wokolinie Kamienca, ale też mieście samym. Wulkotna woda ryka świetny oratorii, który zmieje dżęca swoją prapremieru wieczorna po 8 budyckiej krone, a niedzielu zajucyszym na wieczor 5, co oratorii potem drugi raz przedstaje. A tole jule, tole je tež Prinja Serbska kulturna brigada 8 hodin 5.40. Dobranje.

Kozby końca Lubien Stosowieskiej w gminie Budestetze w Zahorju szakie so narodził Karla August Kotzo lecze w 1822. My jako szulerio tam jackroć pobychmy przy jeho pomniku, tam gdzie steht jest on krasny tykowany domczk. Ale jak netko na to przyjdu, w jednej tamnej wiesce, w Bielszycach, pola Budestec, tam zahaji so dżęca, molarska, dziewarniczka, acz do niedzielę tuta traje, pod nałodom maje nagelowie, a spiechowanski kruza serbsk ludu kulturu, tutu dziewarniczku kajsz. Wszitkie druje do toho też zariaduje. A z Bielszec netko do Delan.

0: Wažne słowa.
1: Ma Marko Bulang-Paszka ze Sulšec we nadawku Baczońskeje wosady.
2: Nawy, dołhi a ciężki puć zapocza so z korościu. Nadobo by wszystko inak. Strach czyniesz sobą do każdej stwy, przewodziesz każdą myśl. Operacja staje się w središću. Nadzija, jenoś mały dybk swietwa, ale ona by tu. To latyś tam, dziako noś za lekarjo a sotry, za posmiłk, przykilność a dobre słowo. Modlitwa niech nam krute przystał, w nocy jako ciche proszu, albo wodnio jako husto szeptany dżak. Ulka swójba dziarzy się romadze, wiera noszy się mielczo, ale stajnie. Lubosz by czujomna w każdym lubym słowie, a dowiera rozcie się. Nic nadobo, ale pomału. W ustrowienie tak pomału przyjdzie. Krok po kroku. Żywieńska kwalita pak nie by kaś do toho, ale wiadomisza. Strowota nie by stał, ale da. A nietk? Zromany czas niech kujże wiadomie wużywa. Nic kletu, juce, albo bo wiedy, ale dzięca.
1: Dole praj Marko Bulang-Paszka ze Sulšec we nadawku a zamówitosći Baczońskeje wosady.

Nic rednješego nie dajo ako chęc. Tyżenia ako przed nami laże, derje aż co szoce gromaże z nami na nien jasolisz. Saraska muzyka caka na was przynoski to a drugie, co my wam porucysz, was przeprzosysz albo dorady dasz. Co to dokładnie jo, to wam net przerażio. Ja som Ania Kochoć-Szwarcowa, życzę wam redny pytk a wiele wiasela przy słuchaniu.

Na wernizažu was přepřosujemy do Serbskiego muzeja w mieście. Ktoś se za serbsku politiku zajmuje, bo se budzo gwona zgromadzina domowinskiej župy Dolna Łužica. O tom was informujemy. Na Dolnoserbskim gymnazjum je su startowali do nowego szulskiego leta ze zbrachom cepterku a cepterju. Weto porucuju nowy przedmiot Serbski plus. Wice z Gönjosza Żince w rozgronie ze zastupniu Wiednicu gymnazjuma. Jo, a ze Żiszecym pestrowom, co my zase zachopisz, gaś ją muzyka do uznewa.

0: We studiju mam nindo zastupnu wjednicu Dolnosarskiego gymnazjuma. Wet togo šulskiego leta živa w tej funkcji tojo Kolet Šampatisowa. Dobry dzień, Kolet.
1: Dobry dzień, ja se wjegim, ja se lim.
0: Jo, dajo šak nowości w tom šulskim lesie. My sme teke już o tom rozprawili. A jadnu, co my nindo uzwignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jeden nowy przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten kniez dr Gutke jo miał jedną wielką dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiązć jeden przedmiot, który ma wiele ze serskiego rycu teke a kulturu cynić, a to bużo w tego szulskiego leta serski plus.
0: Po takim wieniku jo miał ideę, a wy to po takim nie dogotujesz, a ugotujesz?
1: To jo pšao je, ja sam ta typ taka.
0: Mm-hmm. Wiele ukniku jo se přizjavivo.
1: Njen to v prietnej runže, a ja som wielgin jada na to, mam či nás čo uknecich.
0: Jo to wiele?
1: Za mým starším jo.
0: Co jo nento to vesebne? Dla cogo jo to tak ważne, až to pobytu jošo?
1: Naja, ja by groniła w regularnych ucmych planach. Mamy kompetencje a obszimiesza, któreż musi se obżyłać w ramiku ucmy. A w ucmie serski plus mamy wiedzy lichotnościu, a tam tomu eben tak nie jo. Te uknięcy smieją ze mną sobą aktywnie se obżylić na ugotowaniu ucmy. Ja to na przodu tego co my niosamy taką przydatną serską ucmę w tradycjonalnym zmysle cynisz, a my tak nieco my wierzysz, co my cynimy w mrcu przyjdącego leta, co my spontanicznie wystarz, a te uchnicy deje swoje idee, takie tam sobą przyniast do ucby.
0: A ten wielki cel, jakaki?
1: Aż se wie, motywujemy uchnicych, aby więcej serski pijedali, takie miaze sobą, zachupiu, więcej lubują jeszcze serską rycę kulturu, a se wie, to takie niekaka ważna przygotowania na upaszowy kurs w ZEK2.
0: Upaszowy kurs, serskie rycy, tam ga teke trzeba się zajmcu.
1: Mm-hmm, a togo dla im pobytujemy taki kurs, dokolaż my gronimy, gaż nam se to razio z tym kursom zajm ubużisz, a z tym pen motywacją uwijasz, pen ta motywacja, myżo k tomu wjazdż, aż te uknięcy se rozłożują za ten upaszowy kurs serbszczyny.
0: Wyszczo już o ulicy wali, aż deje te ukniki sobu uwijasz toż tu ucbu, albo zaprzygniony

0: Wyš na kaki prato gotujo, kak to ugleda?
1: Ja som już o niekotare gezine z nimi ucpomiła, a w prytnych gezinach se wies my se rozgraniali w tom, kak dej ta ucpa ugledaš. Tam są rozdzielne przedstajenia w tom, kak dej se ucpa ugotowaš, a te uchnice są szykne temy tam naspomnieli. Na przykład ta jadna kubka, co skrzuszisz gramatiku. Musim na przodu gronić, my mamy jadną kubku tam nuci, kotaraš już o wiegin. Der jest serski pijeda, wyni, gdzie więcej serski pijedaš se wies če cuš v serske rece a teke komunicirovaš v temah, kateriž nesu uzus v šuli. Also, jano v ramiku ucpe, ne, ale zvenka ucpe teke komunicirovaš. To mam za vjegin zajmne cíl. Šikno druge jo teke na cetlikach stojavo, z kulturu živa, špičku, ven ze šule a zvenka šulske miestnosti pytaš, kateriž zvizuju ze serskeju recu, teke rejovanje jo rolu grao, te uchnice mają takie zajm na tom, aby pićku se zabierali z drastwami. Przy tom bużo nam zawieście pomagasz nasza szlodarka, knieni, lenicyna.
0: Ninto ga mamy brach ceptariu, serskich ceptariu, a ninto pobituje do nas serski gimnazjum. Przydatnu serską ucbu, jak jo to myżno?
1: Jo, my pepszałem, my mieli wybno obligatoryjski przedmiot w dwiema letoma, letnikoma, also w żywietem, a w żasetem. Mamy brach ceptariu, to jo wilno, a niento smy to reducirovali na jadno leto, w żasetem letniku, a przez to plam njo filuju teke či gežiny, a ja mogu to direktnie przełzeć. Do tego smy mieli w pewituaniu pelštinu, a pelština vice nie existirujo w šulskom korpusu, a niento przełzejo serski plus.
0: Wilno obligatoryjski przedmiot serski plus pobytujo Dolnosarski gymnazjum Wittogo Szulskiego Lieta. To sme zgonili w zastupnej wiednicy. To jo Kolet, Szampati, Sowa, Uczobny, że Kolet.
1: Ja gien rad.

Drastwa serskich jaczonych spiwarkow, jo drastwa togo leta, jużo w maju suju swieżli na drastwinym swieżeniu Lubniowie, ale to nie oprzytom wystawo, kęs tyżynia jo 6 drastwy nosarków z Dolnej Łużycy, a ze Slepiego prezentirowało swoju drastwu we Bajarskiej. W tamnym mieście Gredingen jo se wytmił wielki drastwiny mark. Nasze serskie żeńskie są mieli cześć tam stojnicu nimskiego drastwinnego zwiska zagronisz, jo nam groniła Stefanie Mierholtec ze Slepiego, ako jo była pedla, a swiesuczek spiwali na jawiszczu, a usłyszymy urysk.

Jačone spiwarki budu išći raz, spiwaš letosa, ale na płachsie. 13. septembra przedstawił film telewiznego reda Wużyca w RBB z titulom Metz Drastwy, a to Jacor Zygar Szestrzych we starej szuli Rubynie.

0: Ktoś se za serbsku politiku zajmują, myže přiš žinca wiacor zegar šestřich doochodze do złożonego plona na gwonu zgromažinu domowinskiej župy Dolna Łužeca. Regionalna pejedarka Hajke Apetowa šuch zajmcu učovnje przeprosują, nowego župana abo županku uzveliju a w serbskim kulturnym centrumie Bużotokrono.
1: Jo, a z odnione dybk se hynac zmienujo, to jo przedstajenie serbskie ideowu na pelu strukturnego wuwisza we Łużycy, ale se wie tam, że wo tu ideo jednego serskiego kulturnego centruma ako aż to żyncajsznego nie zrealizowała. A we Wokognuszu dają dwie idei, a w obie Łużycy se przedstajisz krótko na gwonej župnej zgromažinje. A we Wokognušu přigotujemy hove biroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zwiešić, do kotrego smira by se naše cvonki pozicionirovali, a to teke podpirovali.
0: Kroni Hajka Apeltova, gwona zgromažina domovinskej župe Dolna Łužeca, zachopio se žinca viacore zegar šestřich zošomnem plonje vohoze.

0: Catalyst. Hišći trjewaša ideje za lichoce a skolnste ženja pen nje starajša se. Mam wjeliki ubjer za vas. Jano musiša se njeco upytaš. Lubowarje umělstwa a fotografie w Chorzebuzu mają gluku. Staje płachtarni w Chorzebuzu wytworzyło się żyńca zega 75, hyści druga nowa ustajeńca. Między czasami architektura a szetny żyń w Łużycy pokażą nieży 500 fotografiów. Kęcz dokumentują szetny żyń architekturu a zmienu w Łużycy. A nie staraj się, gaż nie masz o czas żyńca. Mezošo tverbe wird Fotografa Erich Schutt a Architekta Martin Maleska hyši až do 9. novembra obšivovaš. Za mej přijduci tip musíša píčku dalej, až do budyšňa, ale to se upošijo. Prítna Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonia předstajo tej prédny raz nowe oratorium Mierčina Veclicha Ulkotna Veda. Z tekstami serbske lyrikarki Reža Domašcina a z fotografiami serbskego fotografa Maciej Bulank. Prapremiera jo žinca na povesmich v Miešanskej hali v Budyšinje. Dalšne informacije k termimam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hyšći wiece žiwadła bužo sobotu v Munje v Lješćach. V ramiku muzejowych nocow prezentirujo tam grajaka Stefani Maznikojc svoj nowy program. Wna se zabiera z svojskimi serbskimi kajenjami a z staviznami familie. Kus zachopijo se zega storych. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočki termin. Tak živješ nas tego septembra v Drjovku abo 9. oktobra v Chorzebuzu mežošo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzejovu noc. Tošten könstyženja musíšo za to do Morego Kölska, Böscholz abo Ochoze. Stare Cyglowni w Małym Kölsku bużo już zega żasszych zajcza Kszamarski Mark, zega styrych live-muzika a zega sześćych line-dance. Se wiemy, że szo teke staru Cyglowniu se ogledasz. W Böscholzach możeszo se wjaslisz na knigwowu prezentaciju. Zega styrych w Strytmaterowej Loże cytaju autory a autorki z knigwą Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochoze wabi Domoniski Muzej w Zega styrych z kafejom a tykańcom. Stawisny njentejżnego muzeja, akio był do togo już kiercma a staraszulak się tam ulicowasz. Se wiejo czas kokotow w Łużycy. Toż ten koniec tyżynia możesz osłyszyć na wok w Brazynie albo zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyrują zyga dweju, ubiegowanie zachopiło się na poczych. Wieco wird na powesemich jo tradicjonelna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten koniec tyżynia kjarmusza. Na svižni štupe la ognjoveje obore mežeša juž sobotu, vec zega sedemih rejovaš z kupku Dorchetala a z DJ Didu. A nježedu, že svižin dalej. Vec zega 12 z zajčnem pivkom a vec zega 3 z kulturnim programom. Zastupjo dermo za ženske v serbskej drastvje. Nježelu jo žen vytvarionego pomnika. K tomu vytvariju šake muzeje, grode a cerkvje regiona svoje žurja. V Vječešoje jo na tom dnju tradicionelnje serbsko-nimska namša, zega žasešich se zahopijo. No jo, myslím se, až kalenda za konc tyženja jo bejne pounen jento. Žicim vam wiele wjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
1: Jo, a grajo přijošom vjedro sobu.
2: Vjedro.
1: Žínce môže sa uatám krotko svinco pokazať, že zvyčíko pak vestanie pomrocone a to pri maximálne 19 gradách výče bude rednejšie žien s maximálne 1 a 20 gradami a svinco sa cestčej pokazujú. V noci dej sa pen padáš a to bežko nežilu tak vestanie cevy žien dej sa padáš pri maximálne 17 gradách, ale svinco ve účobie ga šikne máme.

0: Wšakna, ako se za serbske menja zajmuju, bude se jaseli, že na nowe žije naše jezerije. Menjovednik, co nam zase wšake rozjazniš.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żyńca?
2: Dobry obłuk. We srejżo wieku jo był dobry obłuk wielgin uznamny a bogaty klosztar. Jomu su słyszali wiele słów w okolinie, a w tom jo wiele wiedobnostnych zleżeniów, we kateryż jo szło teke w serbskiej rzecności obydlarstwa tych słów. Ale w tom niejżo, ale w tom mieniu, dobry obłuk. We nas stoi już we wielgin starszym pisnym żredwu, wet zachopienka jadnastego stolesia. To žrietvo jo ta svauna kronika biskupa Titmar wet Merseburga, a obšim je jo pšeliš viele informaciju ve Svovjanach ve podzajču rieki Solava. Znaš by bylo dobra věc, to raz ve drugom usčivanju dokradnje predstajíš. Ve našom páže ve tej kronice stoj, až vojsko s nímským králom jo dosegavo dobra luha w kraju Užica, że drugie wojaki są na nich cakali, aby pen gromaże sieknuli przeciwo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar w dalokem Merseburgu. A już w tym prietnym dokwarze z tej widobnej serbskiej słowie z katerymasz jo se stworiło to mnie. Dobry a łuk. Z takim jo to dobry łuk, kęcz było na tom miestnie, a tak to stoi we szyknych leksikonach we miestnych mieniach. Ale co dej to popszawem byś, dobry łuk. Przy samym zabyta jo hynaksza teoria, ketaruż jo raz przedstajił Arnošt Muka, a ketaraż jo była jasna, teke domuniskim slierżarjam we regionie. Tam we dobry łuże jo riecka mawy Halszter, albo na nimski kleine Elster. A tej riecce su gronili dobra, zachopnie, a letztotki dwójko. A z takim to miestno, żeż pezdżej su zawożyli klosztar, jo było łuk przy riecce dobra. A to mam za wiernie podobne, teke z perspektywy pisarjów w niemskich korodach za Solawu. Rieki su byli już przedsej dalocko znate. Luże su wierzyli, aż w podzajcznym smierie jo objo a penjo carna halczto, aż tam jo riecka zmienim dobra ten teke. Ale jaden wieczy łuk przy te riece, jo jasny dybk za orientacją, a se gerzece zmakaniszczo. Na każdy part jo to jasniej, ako łuk kęć jo niekak dobry. Z takim dobry łuk skierje jo łuk przy riece dobra, a nic dobry łuk wymienił.
0: Słyszeliście mieniowiednika Sarskiego Instytuta doktora Kita Krzyżanka. Za dwa tygodnie burza zase na reżę.

0: W naszym niżeskim uściewaniu brzmi duce w Wóżyskiej Żiwinie. Wiecej ulicuje wam niżeski moderator Gregor Klim.
1: Wóżyskie wedy są wiele rake. W Luborowskiej Göli nie nadejrzamy jano suchy piesk, ale takie ługi a bagnia. W żywietem żielu naszego rieda w Wóżyskich wydach dają mój kolega Sebastian Elikowski-Winglar pierdaż ludzi, jako ten region kradu znają.
2: Luborowska Gela je wesebna, jednorazna krajina. Reliktowe drużyny roślinu dają nam dogled do jej uwisia w biegu stolesią, a ich mienia miestnością pokazują na serskie stawizny tego regiona, groni biolog Jens Martin z Berką.
3: Nahodajo nie to serskie wieżenie przez to Luborowsku Gelu, na nimi około tog bucnickiego bagina, ale to zwierzę poprzałem. Te serske korjenje z tym nintejšnym, dla toko w Luborowskiej Göli, mamy tu gluku aż dajosi wiegin wiele w tych serskich miniu. Cisty zi, jo ten cisty jazor, albo ten mylny zi, jo ten mylny jazor, to koni ten nie odwymoki bo, a takie nint iši nie odwymoki.
1: Penbužami stojaš v serskej kuchni. Ten tøženje se zahopil varjenski kurs na serske pri dolnoserskej recnej šuli a pen stojme v štadionje. Naše grnoserske prijašele so bili v Lijak energištadionje jano jaden tema, ved katerikož povežijotej naše kukojske kukovje.
4: Jako srpne se slušati, še imamo energiju štadionje podpirač, vulkotna atmosfera denca, Rane vedro, putne pivko a nađivomne cidepki za energiju.
5: No, to daš nicht negroni, až grni lužice jano za Dynamo ve Drježdanach palcetloce.
1: To a veci nižilu ved zigar na pojadnok na UKV a v live streamje. Vjaselim se na vas.

Jelenje weznamenijo mreže sega groni a s tym debyš nento könc, co my was aktivirowaš z wetpowedniju muziku w ramiku našeju muziki tyženja. A gaščo juža ve slednych dniach pšauje s sobu sportovali z nami penščo se nento zaslužili wet napinanje. Žinca zvucujome groma, že wet napiniš šivo. Jo, duchamy mielnie, kak duchamy toga se kradu ustatkujo na to, kak se cujomy, zwucujomy nito duchanie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejrzesz, poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tom wetce, a peżywaj się muzyką.

Jo, z miernymi zukami zakońcujo se nasz program. Muskle su wetnapnete. Přidatna masaža, na końcu tyženja znaš, wetnapina cewe, siło a dušu. To vam žicem za końc tyženja. Ja som Anja Kochoj-Čwarcová. Jo a tym, ako lubie rejuju a svěše žicem si vieteke pšoša redne a viasove końc tyženja. Mieša se derje a vestenšo dobrije mysli.